Opuszczamy kwadrant, baby. Odchodzamy preć, mam w pije. Wiem, kam si to namierimy. Destino.